Masuk ku nazwa, masa suku nazwa. Yeshu. Donga ti masimbongo ku na penze nto so bala kwa ndo masamba ndo da fonde kiluka boy makongo miso sala kwa ikani mingi.